Amesema waliobatizwa leo ndio waje hapa. Waliobatizwa leo tu. Waliobatizwa leo tu. Niombe ninyi mshuke chini kule, ninyi mliopanda huku juu. Waliobatizwa leo.